0: Radio stotis
1: Kapsai.
2: Super hitas.
3: Radio hitas.
4: 2015. Ed Sheeran, Bloodstream.